0: ndabikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe ubutare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ingwani zazo zose ukumviriza radi yakakiza uraruhuka pe.
1: Aho mu birayi rero baratwumva wowe sinzaho uriko uradukurikiranira wo bitumenyesha ku 62 ubusa 6666 kugira tumenye neza aho uhiririye dusimbire hariya igakenke na kohale ijwi ryagakiza indirimbo bayise ngo isi irashaje.

pardonne-nous, tu vas chimile chane, ko, madu, hisemo, kisa, ichena, niminota, mirongitatu, mwanya, uko, kwikiana, ikiganiro, ijwi, jugwaruka.